0: Nie wjeżdżamy.
1: Kita pana Jordi, ta si ne pa, te pomazimas. Ine kalavia, no tak si zemu.